Okloć mnie zła, od jeziom rą. I gugną mnie zel, bolą moje żeby domy.